jestem już dawno spad. Sam sobie sam tam, bro cię to tak strasznie jad. Wstać z postele, za nieco bojować. Drakiem wselski, dworzec se prędce znam. Syty fantazy, gdyś snim, ale z gałcie se nie zvedam.

Wash, jak steska. See nice girl, yeah wild boy. Pistol, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozpić. Jackson, Thriller, stanął jako zombie.

Podaj wodę. Nie do domu. Świetla na dalce, utikaj kolem mnie tak jak od czas. Benzinowa pompa, lech, tak sobota.